0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Bienvenue, c'est Joe.

jaki był. Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś pierwszy dzień sierpnia. W 1992 roku urodzony w sierpcu Michał Cieślak zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w rywalizacji wioślarzy. Był członkiem męskiej czwórki ze sternikiem. W 1999 roku Stanisław Wielgus otrzymał święcenia biskupie. Odbył ingres do katedry płockiej i kanonicznie objął diecezję.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: W 2002 roku podpułkownik Leszek Surawski został odznaczony brązowym krzyżem zasługi za zasługi w umacnianiu obronności i suwerenności kraju. Późniejszy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i honorowy obywatel miasta Mława.
4: My jako żołnierze jesteśmy bardzo zadowoleni z tego.
2: W 2003 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek objął obowiązki komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
5: Nie stosujemy jakichś specjalnych metod przyciągania. Ja myślę, że przyciągamy jakością.
2: W 2007 roku urodzony w Ciechanowie Zbigniew Siemiątkowski został skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jego wykonania na okres próby wynoszący 3 lata za przechowywanie w swoim domu tajnych dokumentów Urzędu Ochrony Państwa.
6: Starają się wszystkie łączące mnie z przeszłością, powinny podcinać.
2: W 2010 roku urodzony w Żurominie Piotr Małachowski zdobył złoty medal Mistrzostw Europy w Barcelonie w rywalizacji dyskoboli.
7: Wymarzone, ale naprawdę wymęczone. Jeden rzut na 68-87, więc konkurs może nie najlepszy w moim wykonaniu, jednak jeden rzut najdłuższy, całe szczęście.
2: W 2013 roku Komitet Wojskowy NATO wybrał urodzonego w Krasnosielcu w powiecie makowskim generała Janusza Bojarskiego na stanowisko komendanta Akademii Obrony NATO w Rzymie.
8: Welcome to the NATO Defense College. I'm Major General Janusz Bojarski, komendant of the NDC.
2: Urodzili się w 1865 roku Adolf Szelążek, biskup pomocniczy płocki, sługa Boży Kościoła Katolickiego, założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, mówi siostra Jacynta Augustynowicz.
9: Wypraszamy łaski, usługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka i jemu powierzamy wszystkie nasze troski.
2: W 1886 roku Jan Dominik Bogocz, starosta powiatowy w Działdowie. W 1892 roku Florian Gryl, pułkownik Wojska Polskiego, dowódca 3 Batalionu 32 Pułku Piechoty stacjonującego w Działdowie. W 1897 roku w Groszkach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Bolesław Rozentalski, działacz plebiscytowy. W 1935 roku Krystyna Grodkowska, przez kilka kadencji była radną miejską w Przasnyszu, przewodniczyła zarządowi rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu. Blisko współpracowała ze środowiskami twórczymi powiatu przasnyskiego. W 1940 roku w Ciechanowie Grzegorz Roszko, nauczyciel, muzealnik, literat, malarz, muzyk, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w Ciechanowie, organizator i kierownik Muzeum Zamku w Ciechanowie, następnie organizator i kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, współtwórca Klubu Twórców Amatorów w Ciechanowie, członek Związku Literatów Polskich, Ciechanowianin roku 2002. W 1949 roku Zenon Szacherski, wieloletni prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., wyróżniony Działdowską Katarzynką w 2014 roku. Zmarli w 1836 roku Kalikst Bożewski, pseudonim Gadomski, uczestnik Powstania Listopadowego, walczył w bitwach pod Różanem, Szelkowem, Nasielskiem i Rajgrodem. W czasie powstania awansował do stopnia kapitana, a po bitwie pod Nasielskiem odznaczony został Złotym Krzyżem Virtuti Militari. W 1887 roku ksiądz Teodor Węglikowski, proboszcz w Działdowie, gdzie zakupił ziemię i zbudował kościół. W 1926 roku Jan Kasprowicz, pseudonim Franciszek Szyba, poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz, czynny uczestnik akcji przedplebiscytowej na Warmii, Mazurach i Powiślu.
1: Tego się teraz słucha.

0: Tu Radio 7. Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Europejska Agencja Kosmiczna powstanie na Mazowszu. Zaprosimy na żniwa do sierpca, a na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje czekają uczestników kolejnego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W Warszawie powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. O wybraniu właśnie Warszawy i Mazowsza na siedzibę centrum zdecydowała bliskość instytucji państwowych oraz już istniejące zaplecze technologiczne i infrastrukturalne regionu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. Rozwijają się bardzo dynamicznie, ten potencjał jest bardzo duży. Można powiedzieć, że połowa polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi znajduje się na Mazowszu.
2: Dla Mazowsza ta decyzja oznacza silny impuls dla rozwoju i dalszych inwestycji, podkreśla marszałek Struzik.
3: Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, która będzie się zajmowała głównie wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa, obronności, to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
2: Europejska Agencja Kosmiczna odpowiada za koordynację europejskich działań dotyczących badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój sektora kosmicznego.
1: Zielone Mazowsze.
2: Pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą w realizacji zielonych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki. Nowe parki czy pasy zieleni posłużą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale pozwolą również przygotować region do walki ze skutkami zmian klimatu. O znaczeniu tych inwestycji mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
4: To bardzo ważne, dlatego że brakuje nam tej zieleni. Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu.
2: O szczegółach projektów mówiła Katarzyna Marcinkowska, zastępca burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.
5: Jest to park, który jest objęty ochroną konserwatorską. Będziemy realizować ciągi piesze, ale ekologiczne, przepuszczalne dla wody. Będziemy również dbać o zieleń, odtwarzać zieleń dworską.
2: Zielone inwestycje powstaną także m.in. w Żukowie i Książenicach.
1: Warto wiedzieć.
2: Mazowsze stawia na sport, który inspiruje kolejne pokolenia. Już od 2 do 9 sierpnia Kozerki obok Grodziska Mazowieckiego ponownie staną się areną międzynarodowej rywalizacji tenisowej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Mazowia Open ATP Challenger. To ważne wydarzenie dla regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
6: Tenis jest dzisiaj bardzo popularną dyscypliną sportu, znaną na całym świecie, obserwaną przez miliony widzów i traktujemy przystąpienie w formie głównego partnera do tego turnieju jako element promocji naszego województwa. Traktujemy to też jako element promocji turystycznej.
2: Przez pierwsze dni zmagań, czyli do 6 sierpnia włącznie, wstęp na trybunę główną będzie bezpłatny. Partnerem tytularnym wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Co w naszym regionie?
2: Sierpień to tradycyjnie miesiąc żniw i zbiorów. Nie inaczej jest na Mazowszu. Choć dziś wyglądają one zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu, dawne praktyki nie zostały zapomniane. Żniwa w tradycyjnym wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć już 2 sierpnia w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do odwiedzenia placówki zachęca Justyna Cieszyńska.
7: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Żniwa w Skansenie 2 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tego dnia przeniesiemy się w świat dawnych żniw i letnich prac gospodarskich. W godzinach 10-18 będzie można zobaczyć tradycyjne koszenie zboża sierpem i kosą, pracę żniwiarki konnej oraz mocarni warmianki.
2: Na odwiedzających ponadto czekają pokazy tradycyjnego rzemiosła, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i produkty regionalne oraz występy zespołów ludowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.
1: Gdzie na weekend?
2: Mazopiknik powraca do regionu radomskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Orońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
8: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 1 sierpnia spotykamy się na Mazopikniku w Orońsku. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
2: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie kompleksu sportowego GKS Oronka przy ulicy Branta 43.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Łatwiejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja, wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników, rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
3: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
2: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
4: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
2: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
2: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
6: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
2: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały i burze. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. FIFA wycofuje się z prywatyzacji m.in. mundialu. Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
3: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
2: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
4: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
2: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś pierwszy dzień sierpnia. W 1992 roku urodzony w sierpcu Michał Cieślak zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w rywalizacji wioślarzy. Był członkiem męskiej czwórki ze sternikiem. W 1999 roku Stanisław Wielgus otrzymał święcenia biskupie. Odbył ingres do katedry płockiej i kanonicznie objął diecezję.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: W 2002 roku podpułkownik Leszek Surawski został odznaczony brązowym krzyżem zasługi za zasługi w umacnianiu obronności i suwerenności kraju. Późniejszy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i honorowy obywatel miasta Mława.
4: My jako żołnierze jesteśmy bardzo zadowoleni z tego.
2: W 2003 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek objął obowiązki komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
5: Nie stosujemy jakichś specjalnych metod przyciągania. Ja myślę, że przyciągamy jakością.
2: W 2007 roku urodzony w Ciechanowie Zbigniew Siemiątkowski został skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jego wykonania na okres próby wynoszący 3 lata za przechowywanie w swoim domu tajnych dokumentów Urzędu Ochrony Państwa.
6: Starają się wszystkie łączące mnie z przeszłością, powinny podcinać.
2: W 2010 roku urodzony w Żurominie Piotr Małachowski zdobył złoty medal Mistrzostw Europy w Barcelonie w rywalizacji dyskoboli.
7: Wymarzone, ale naprawdę wymęczone. Jeden rzut na 68-87, więc konkurs może nie najlepszy w moim wykonaniu, jednak jeden rzut najdłuższy, całe szczęście.
2: W 2013 roku Komitet Wojskowy NATO wybrał urodzonego w Krasnosielcu w powiecie makowskim generała Janusza Bojarskiego na stanowisko komendanta Akademii Obrony NATO w Rzymie.
8: Welcome to the NATO Defense College. I'm Major General Janusz Bojarski, komendant of the NDC.
2: Urodzili się w 1865 roku Adolf Szelążek, biskup pomocniczy płocki, sługa Boży Kościoła Katolickiego, założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, mówi siostra Hiacynta Augustynowicz.
9: Wypraszamy łaski, usługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka i jemu powierzamy wszystkie nasze troski.
2: W 1886 roku Jan Dominik Bogocz, starosta powiatowy w Działdowie. W 1892 roku Florian Gryl, pułkownik Wojska Polskiego, dowódca 3 Batalionu 32 Pułku Piechoty stacjonującego w Działdowie. W 1897 roku w Groszkach, w gminie Rybno w powiecie działdowskim, Bolesław Rozentalski, działacz plebiscytowy. W 1935 roku Krystyna Grodkowska. Przez kilka kadencji była radną miejską w Przasnyszu, przewodniczyła zarządowi rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu. Blisko współpracowała ze środowiskami twórczymi powiatu przasnyskiego. W 1940 roku w Ciechanowie Grzegorz Roszko, nauczyciel, muzealnik, literat, malarz, muzyk, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w Ciechanowie, organizator i kierownik Muzeum Zamku w Ciechanowie, następnie organizator i kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, współtwórca Klubu Twórców Amatorów w Ciechanowie, członek Związku Literatów Polskich, Ciechanowianin roku 2002. W 1949 roku Zenon Szacherski, wieloletni prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju SA, wyróżniony Działdowską Katarzynką w 2014 roku. Zmarli w 1836 roku Kalikst Bożewski, pseudonim Gadomski, uczestnik Powstania Listopadowego, walczył w bitwach pod Różanem, Szelkowem, Nasielskiem i Rajgrodem. W czasie powstania awansował do stopnia kapitana, a po bitwie pod Nasielskiem odznaczony został Złotym Krzyżem Virtuti Militari. W 1887 roku ksiądz Teodor Węglikowski, proboszcz w Działdowie, gdzie zakupił ziemię i zbudował kościół. W 1926 roku Jan Kasprowicz, pseudonim Franciszek Szyba, poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz, czynny uczestnik akcji przedplebiscytowej na Warmii, Mazurach i Powiślu.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu. Nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów. Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie między innymi wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
3: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
2: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się ćwierć miliona uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek Komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
4: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
2: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: To Twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

Minęła godzina 10:30. Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
5: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici i ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa. Marcin Krzemiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody Dniepropietrowski, Sumski, Charkowski i Połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
2: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
4: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
5: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
4: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
5: I tego się nie kupi. Za dużo.
4: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach. Widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
2: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
3: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
2: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
3: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
6: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
0: Reklama.
7: Zbliża się południe.
0: To są wiadomości Radia 7.
8: Burze i upały. Spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
9: Zagraliśmy bardzo fajny mecz.
8: Który dał finał Ligi Narodów w Chinach. Marcin Krzemiński. A na początek pomysły na wysokie temperatury.
10: Nie wiem, wietrzyć.
11: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
12: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
8: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upał mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
13: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
8: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17:00 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce, w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
14: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
8: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13:30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica.

0: ulica Płocka 90C.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Rek-

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: To twój powiat, twoja decyzja, twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są pierwsze skutki wichur i burz. Powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskiem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
4: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
3: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
2: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose. On this day. W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotowania. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów.

0: i łowi osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
3: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
2: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w Zachodniopomorskiem, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Vareze srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych.
4: Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C. Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
0: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Opalanie plus leki, za chwilę o niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata. Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
3: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
2: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorące dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Z kolei w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami, których przenoszenie się ułatwiają porywiste wiatry. Dziś władze kraju ogłosiły alarmy dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów w Attyce i na Eubei. Codzienną obserwację nieba rozpoczął największy aparat fotograficzny świata. Stoi w Chile, waży 3 tony, urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju. Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 530.

0: 48 222 538.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Tu Radio

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stal Rem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
4: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach powstania warszawskiego. Marcin Szamiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
3: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
2: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
5: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
6: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
2: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę punktualnie o 17:00 godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17:30.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś pierwszy dzień sierpnia. W 1992 roku urodzony w sierpcu Michał Cieślak zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w rywalizacji wioślarzy. Był członkiem męskiej czwórki ze sternikiem. W 1999 roku Stanisław Wielgus otrzymał święcenia biskupie. Odbył ingres do katedry płockiej i kanonicznie objął diecezję.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: W 2002 roku podpułkownik Leszek Surawski został odznaczony brązowym krzyżem zasługi za zasługi w umacnianiu obronności i suwerenności kraju. Późniejszy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i honorowy obywatel miasta Mława.
4: My jako żołnierze jesteśmy bardzo zadowoleni z tego.
2: W 2003 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek objął obowiązki komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
5: Nie stosujemy jakichś specjalnych metod przyciągania. Ja myślę, że przyciągamy jakością.
2: W 2007 roku urodzony w Ciechanowie Zbigniew Siemiątkowski został skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jego wykonania na okres próby wynoszący 3 lata za przechowywanie w swoim domu tajnych dokumentów Urzędu Ochrony Państwa.
6: Starają się wszystkie łączące mnie z przeszłością, powinny podcinać.
2: W 2010 roku urodzony w Żurominie Piotr Małachowski zdobył złoty medal Mistrzostw Europy w Barcelonie w rywalizacji dyskoboli.
7: Wymarzone, ale naprawdę wymęczone. Jeden rzut na 68-87, więc konkurs może nie najlepszy w moim wykonaniu, jednak jeden rzut najdłuższy, całe szczęście.
2: W 2013 roku Komitet Wojskowy NATO wybrał urodzonego w Krasnosielcu w powiecie makowskim generała Janusza Bojarskiego na stanowisko komendanta Akademii Obrony NATO w Rzymie.
8: Welcome to the NATO Defense College. I'm Major General Janusz Bojarski, komendant of the NDC.
2: Urodzili się w 1865 roku Adolf Szelążek, biskup pomocniczy płocki, sługa Boży Kościoła Katolickiego, założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, mówi siostra Hiacynta Augustynowicz.
9: Wypraszamy łaski, usługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka i jemu powierzamy wszystkie nasze troski.
2: W 1886 roku Jan Dominik Bogocz, starosta powiatowy w Działdowie. W 1892 roku Florian Gryl, pułkownik Wojska Polskiego, dowódca 3 Batalionu 32 Pułku Piechoty stacjonującego w Działdowie. W 1897 roku w Groszkach w gminie Rybno w powiecie działdowskim Bolesław Rozentalski, działacz plebiscytowy. W 1935 roku Krystyna Grodkowska, przez kilka kadencji była radną miejską w Przasnyszu, przewodniczyła zarządowi rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu. Blisko współpracowała ze środowiskami twórczymi powiatu przasnyskiego. W 1940 roku w Ciechanowie Grzegorz Roszko, nauczyciel, muzealnik, literat, malarz, muzyk, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w Ciechanowie, organizator i kierownik Muzeum Zamku w Ciechanowie, następnie organizator i kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, współtwórca Klubu Twórców Amatorów w Ciechanowie, członek Związku Literatów Polskich, Ciechanowianin roku 2002. W 1949 roku Zenon Szacherski, wieloletni prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju SA, wyróżniony Działdowską Katarzynką w 2014 roku. Zmarli w 1836 roku Kalikst Bożewski, pseudonim Gadomski, uczestnik Powstania Listopadowego, walczył w bitwach pod Różanem, Szelkowem, Nasielskiem i Rajgrodem. W czasie powstania awansował do stopnia kapitana, a po bitwie pod Nasielskiem odznaczony został Złotym Krzyżem Virtuti Militari. W 1887 roku ksiądz Teodor Węglikowski, proboszcz w Działdowie, gdzie zakupił ziemię i zbudował kościół. W 1926 roku Jan Kasprowicz, pseudonim Franciszek Szyba, poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz, czynny uczestnik akcji przedplebiscytowej na Warmii, Mazurach i Powiślu.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cześć i chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu o 17 w godzinę W zawyły syreny. Nie tylko w stolicy stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.
3: Najważniejsze, wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
2: Zwłaszcza, że żyjących powstańców warszawskich, jedynych pozostałych świadków historii, jest z roku na rok coraz mniej. Obecnie już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Ukraińskie drony trafiły w 3 rafinerie ropy naftowej w Baszkirii na wschodzie europejskiej części Rosji oraz w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Gros-Bezillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13:30.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.storacias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet

Lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
3: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
2: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
3: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Uwaga na burzę, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów. Marcin Szamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17 i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony, Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
3: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
2: Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne. Pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
4: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
2: Pacjenci mogą omawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: USA i Polska w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Potem sprawdzimy, jak mają się prywatne kwatery na Podhalu. Najpierw jednak rocznica powstania warszawskiego. Marcin Krzemiński. Na minutę Warszawa zatrzymała się, by oddać hołd uczestnikom powstania warszawskiego i ofiarom niepodległościowego zrywu. W godzinę W punktualnie o 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Samochody, tramwaje i autobusy oraz piesi wstrzymali ruch. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Tysiące osób zgromadziło się także na rondzie Dmowskiego.
3: Tak długo jak pamiętamy, tak długo ta historia ma dla nas znaczenie.
4: Dziadek walczył po stronie warszawskim i jesteśmy mu to winni.
2: Kiedy wybiła godzina W, syreny zawyły nie tylko w stolicy. Podobny sygnał oddający hołd powstańcom rozległ się w większości polskich miast. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum jutro zmierzą się z USA. Dziś w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
5: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
2: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Walka z USA o złoto jutro o 13:30. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
6: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka. Bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
2: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych. W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie może padać deszcz, tam możliwe też burze. Najchłodniej na północy od 11 do 14 stopni, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu.
7: Radio 7. Radio 7. Twoje number one.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Crazy!